olej, paňak, čerita. Ma ti per cali cali, ta pipisa idu plagi. Konon cika selamat, aku semakin hebat.